bobbity bobbity diddle zit, bobbity bobbity diddle zit, yes. Man, my river is evening. Yeah. Up the lazy river.